0: Pięciorka, dwójka, sześć, czwarta, trójka, pięciorka, pięciorka, dwójka, sześć, czwarta, trójka, pięciorka. Wnimanie, osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka, osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć, siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Wnimanie, osiem, trójka, pięciorka, siedem, dwójka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, siedem, pięciorka, sześć, trójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Koniec.
1: Dive into the Intergalactic FM Archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
2: All stations, this is Ironwork, Breakback, Echo, Golf, Lima, India, Sierra. Echo, Golf, Lima, India, Sierra, Golf, standby. Message followed. Echo, Golf, Lima, India, Sierra, Golf, Lima, Alpha, Charlie, Hotel, Victor, 4, 2, Lima, Lima, Oscar, Lima, Oscar, Quebec, Delta, Victor, Whiskey, 3, Juliet, Delta, Romeo, Zulu, Foxtrot, Echo, Zulu, I say again, Echo, Golf, Lima, India, Sierra, Golf, Lima, Alpha, Charlie, Hotel, Victor, 4, 2, Lima, Lima, Oscar, Lima, Oscar, Quebec, Delta, Victor, Whiskey, 3, Juliet, Delta, Romeo, Zulu, Foxtrot, Echo, Kilo, this is Ironwork.